Pleuron, sinut on Kratos, me Ersia, Anna Krostas, Apseta, Kalama Krostas, Palas, Nii, Antilta.